0: il ki keleh, lis kehela bakel utrokana kwis kiheli ameh, shosh, kiheli na lesrib, line kestau li kwink ut malah ebli ish na keke kwenchish kabichaleb, hokana kwisa hospitare lineba, na usman rilba li halan halan chichahensa li ki keleh, na usman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shkehesh koblisa eh, ut cha ali kana, na usman rayos x, shkehela kwam, hokana kwin na usman li chook, shobaleb, li ning ut ebli kokal, ut hokana kwis chobali kana na kwansa chuam, na choman li kehel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin na kachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, ut li doctor Pedro Rosado, matesh balaki, cha bil sakalinaje, ut hokana kwis cha bil nekebanok, sa hospital relineba, lishbok lebal 5550-2635, lishbok lebal chirulikaibs kakalonar lejungutan aan 7722-4626, noko atinaksa ekchi.
1: Chabirakta Chawonchelal, Rehat Albañil, carpintero e electricista. Chupame tinamitak tik, regaibal renova ferretería robinal, y riauta rubiral chawach, takergay, ulita kelamina, sharehrehwach runimal. Nenarek chiwakib ketsalzak, genakpian kikore, ulita ke cielo falso, tabla yeso, puertas, silomche, kongche shoibal pampat, cable de luz, piso, baños e pintura. Renova ferretería, ulita Tactic Barrio El Arco, Manaxarugi kilómetro 185, Rebeino Arcoban. Neko Hakorej, Chupame Orombal 4832-9348. Renova Ferretería, Shtiholohik, Estimagista Zagta Kergay.